0: że Amerykanci.
1: Synoci ponajdę mi w saniach. Trnima. Prazen ekran. Karte i nowe gwarancje. Herman nie bił z Rusy. Mój ociepany z Amerykancem.

jest bąproch wiśno blizu. Na prosak węcel jest na prawym sztelcu. Czerwuch ma cirku, zrawa mam kapelcu. Zosa kozlo, zosa człowieszki jok. Oprawić silo sam, wisamy stepę wzrok.